Zobaczymy, co dicme. Kto planetę ćwań tok? A jest kacie ciarta, jest uj. Dec, ocean. Kapi pusimet, kapi rörem, kapi detim.